0: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: Nowy tydzień zaczynamy już zupełnie inną pogodą niż tę, którą mieliśmy przez weekend. Po temperaturach przekraczających 30 stopni dziś w Rzeszowie krośnie czysto, w Woli powinno być zdecydowanie chłodniej. W granicach 20 to będzie po południu. W prognozach pojawia się też więcej zachmurzenia i miejscami przelotny deszcz, chociaż możliwe są również przejaśnienia to chwilami, ale to co pewne, parasol może Wam się przydać dzisiaj.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Zespół polskich medyków dotarł na Węgry specjalnym samolotem. Możliwe, że część poszkodowanych w wypadku autokaru wróci nim do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
1: Dlatego wysłani zostali lekarze i ratownicy.
2: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
1: Polski zespół właśnie teraz ma ruszać z Budapesztu do 4 węgierskich szpitali w 4 miastach, gdzie trafili Polacy. W zależności od stanu poszkodowanych wrócą oni do kraju samolotem lub karetkami. Obaj kierowcy autokaru zostali przesłuchani przez węgierską policję. Jeden został zwolniony, drugi został zatrzymany. W Polsce już ruszyło śledztwo w sprawie wypadku. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła je po wypadku, o czym Mateusz Gołębiewski.
3: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Do wypadku doszło około 1 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
1: Dzisiaj w samo południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a do środy flagi państwowe w urzędzie będą opuszczone do połowy masztu, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję o opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
1: To właśnie z Podkarpacia pochodzili pasażerowie autokaru, którym wracali z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny.
5: SK2 Sport.
1: Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Pewna wygrana na otwarcie sezonu Arsenalu Londyn. Mistrz Anglii w meczu o tarczę wspólnoty pokonał zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3-0. Sezon Premier League rusza w piątek. O superpuchar grali też we Francji. Lens pokonało 1-0 PSG, a w barwach zwycięskiej drużyny zadebiutowali Mike Nawrocki i Michał Skóraś.
6: 6:03. Mam nadzieję, że zupełnie zrobiliście odwrotnie niż ja i nie przesadzaliście w ten weekend. Ja tak przesadziłem, muszę się przyznać bez bicia. Przesadziłem z klimatyzacją.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Ludzie, kochani, jak to siedzi na gardle. Nie wiem, o co chodzi. Za chłodno było w tym mieszkaniu, ale to dlatego, że za gorąco było na dworze. No tak to wygląda. 6:03. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam. Najlepsze polskie hity u nas. Grupa Kombi gra już. Za chwilę pan Igo. Rozsiądźcie się wygodnie. Nie, co ja mówię? Rozsiądźcie się wygodnie. Zbieramy się do roboty, ludzie, kochani.

zasadzie to może być dobry temat na dziś. Z czym przesadziliście w ten weekend? Takim nieoczywistym. Z czym takim nieoczywistym przesadziliście w ten weekend? U mnie to była klimatyzacja, się okazuje, i dowiedziałem się dopiero, jak dzisiaj rano otworzyłem nawet nie swoje oczy, a swoją buzię i chciałem się odezwać. Wiem, że za dużo tej klimatyzacji. Ciekawe, ile będę dochodził po tej klimatyzacji do siebie. Czy jest coś, z czym przesadzaliście w ten weekend? Nie wiem, ktoś sobie za dużo mizerii nałożył przy niedzielnym obiedzie albo coś w tym stylu? Dajcie znać, czy jest coś, z czym przesadziliście w weekend? 726-826-826. Przyjmuję oczywiście też głosówki na naszym radiowym Messengerze. SK2. No i oczywiście kubeczek chciałbym komuś rozdać.

0: Jest takie sformułowanie, że można się zniszczyć w weekend różnymi rzeczami. Naprawdę, klimatyzacja, zdradliwe urządzenie. Oj, trzeba z głową jednak korzystać w te upały z tej klimatyzacji, bo później może się to odzwierciedlić i czuć to w gardle. 17 minut po 6, z czym innym nieoczywistym jeszcze przesadziliście w ten weekend? To będzie pytanie na dziś, jako pierwsza Kasia. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Przede wszystkim, w porządku u ciebie teraz? Wszystko okej już?
1: Tak, już czuję się coraz lepiej.
0: Już coraz lepiej. A z czym to przesadziłaś w weekend?
1: Piwem bezalkoholowym.
0: Ja? I teraz, właśnie, słuchajcie, dodała to, bezalkoholowym. Jak można przesadzić z piwem bezalkoholowym? Bo jakie są objawy, powiedz?
1: Okazuje się, że można, bo mam zgagę.
0: A, dobra, nie będę pytał, ile tam poszło. Nie będę. Nie mów. Po prostu wiemy, że jak się troszeczkę za dużo, to zgaga jest, tak?
1: Pozostawimy ten temat w milczeniu.
0: Dobra, ale już przeszło.
1: Tak, przechodzi. Jest
0: dobra.
1: Coraz lepiej.
0: A zmierzasz
1: tak.
0: Do pracy teraz, rozumiem.
1: Jestem już w pracy, jestem kierowcą autobusu.
0: A, no to dlatego. Tutaj trzeba się jakby, wiesz, pilnować, żeby wszystko było w porządku. Dobrze.
1: Dlatego właśnie bezalkoholowe.
0: Kasia ma łeb na karku, tylko nie wiedziała, że będzie zgaga.
1: Tak jest.
0: To już wiesz na przyszłość. Ja wiem, że nie można za dużo tak klimy. Ty wiesz, że bezalkoholowe to też nie jest dobre rozwiązanie w sumie jednak na te upały.
1: Zgadza
0: się.
1: Jednak na to wygląda.
0: Woda. Następnym razem woda i bez klimy. Już razem się wtedy gdzieś możemy spotkać bez klimy i przy wodzie i będzie wszystko git, nie?
1: Dokładnie, tak jest.
0: Kasia, pozdrawiamy kogoś?
1: Tak, pozdrawiamy moją ulubioną parę dyspozytorów z MPK Wrocław oraz wszystkich kierowców.
0: Żeby tam dużo kursów nie robili, albo kierowali tak jakieś objazdy bezkorkowe, tak życzymy.
1: Tego sobie życzymy, tak.
0: Kasiu, wszystkiego dobrego, pięknego dnia, woź nam pasażerów we Wrocławiu do roboty. I kubeczek oczywiście leci do ciebie, wszystkiego dobrego. A ja zachęcam, żeby nagrywać głosóweczki i dzwonić do radia. SK2 726-826-826 to nasz numer telefonu, a głosóweczka na Messengerze to głosóweczka na Messengerze. Z czym nieoczywistym przesadziłeś w ten weekend?

zimą się fajnie to śpiewa, mniej niż zero. Zimą wychodzi super. A w lato, proszę bardzo, jakie przyjemne temperatury. Lady Punk za nami, 26 minut po 6. Piotrek pisze, że przesadził wczoraj z jazdą samochodem, dwa razy musiał tankować do pełna. No to rzeczywiście, Piotruś, przesadziłeś, bo to od dziś wchodzi CPN. Dzisiaj rządowy program, żeby było tańsze paliwo do końca wakacji. Tu czytam, że za benzynę 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 6,41. Za litr benzyny 98 nie więcej niż 7,20, a za olej napędowy maksymalnie 7,37. No, CPN. Ale też wymyślili, że w poniedziałek wprowadzili, nie? Po weekendzie, jak to w weekend zazwyczaj się turnusy kończą i się wraca z wakacji. CPN to powinien być inny skrót. Cała Polska narzeka.

0: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach Podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety Podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
1: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
0: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Wajsa.
2: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh! I po reklamie.
7: Gorący weekend za nami, a początek tygodnia przynosi pogodowy zwrot. Temperatura w regionie spadnie dzisiaj do 20 stopni, tak będzie po południu, czyli różnicę naprawdę będzie można poczuć. Do tego według prognoz miejscami pojawi się przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie. Także kto nie lubi upałów i lata, to dzisiaj sobie trochę odetchnie, ale z tego co widzę w prognozach dla Rzeszowa, Krosna czy Stalowej Woli, to taki początek tygodnia właśnie ma być pochmurny z deszczem, pod koniec tygodnia powinno się poprawić.
8: 6.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Specjalny polski zespół medyków rusza do pracy w 4 węgierskich miastach. To tam do miejscowych szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym.
9: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
8: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób, jest wielu ciężko rannych. Wszyscy wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Dziś taniej zatankujemy. Wrócił program CPN i maksymalne ceny na stacjach paliw za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41, a za diesla 7,37. Program Cena Paliwa Taniej będzie działał do końca sierpnia. Donald Trump zarządził ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. To ze względu na jego bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciw Iranowi.

0: śpiewam sobie. Mocno skleiła się, nie rozklei. To trzeba być fachowiec. Sanach to jest dobry fachowiec. ITP, ITD. 21 minut zostało nam do godziny 7. No i z czym przesadzaliście w ten weekend? To pytanie na dziś. Michał nagrał głosówkę na Messengerze.
1: No ja w ten weekend to zdecydowanie przesadziłem z jedną rzeczą. Tak jak powiedziała moja żona, zbyt często odwiedziłem szwagra.
0: Czyli przesadzałeś wielokrotnie ze szwagrem w ten weekend. Można powiedzieć, że to były prace ogródkowe. SK2. Mam nadzieję, że tam ogródek, działeczka jakoś wygląda elegancko po tym weekendzie. Proszę bardzo. O, a już teraz za chwilę Oskar Sims.

Pod wiatr. Można z wiatrem szybciej. Na pewno jak gdzieś się zbieracie o tej porze, to polecamy. 12 minut zostało do 7. Mam nadzieję, że energii jeszcze nie tracicie, że macie ją, że dopiero ją zyskujecie powoli z utworu na utwór z najlepszych polskich hitów. Takie wam gramy na antenie radia SK2. W tym tygodniu będziemy dodawać energii, to na pewno, bo będziemy wysyłać was przecież na festiwal w Sopocie. Top of the Top Sopot Festival 2026. Zaczynamy.

No też, też tak znienacka. A teraz rozdamy. Dla tych, co słuchają. Dla tych, co z nami są i słuchają przez cały dzień. Więc słuchajcie uważnie, jeśli chcecie się do Sopotu wybrać na ten festiwal, będziemy o biletach mówić na antenie.

0: się dobrze, nie?
1: Bero tam w tej piosence w imieniu Lewandowskiego, Małysza i Kubice. Nie wiem, czy Pudzianowski nie czuje się jakiś poszkodowany, ale może dopiszę kolejną zwrotkę i będzie jakiś remake tego utworu. Kto wie? Bero w Radiu SK2. 4 minuty zostały nam do 7. Bardzo poważne tematy też w newsach o 7, bo wrócimy do wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Nasi reporterzy zebrali najnowsze informacje w tej sprawie i za chwilę więcej szczegółów. Anna Łobocka, bądźcie z nami.
2: SK2.

0: reklama.
1: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

0: i po reklamie.
1: O tej porze na drogach regionu trzeba być czujnym, bo poranek to czas większej aktywności dzikich zwierząt.
2: Jeżeli zobaczymy przebiegające przez drogę zwierzę, bądźmy czujni i ostrożni, ponieważ po pojedynczym osobniku na drogę mogą wejść kolejne.
1: Mówi Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji. I jeszcze sprawdźmy, co w prognozach dla Rzeszowa, Krosna czy Stałowej Woli na dziś. Nie będzie to tak upalny dzień. Dzisiaj maksymalnie 20 na plusie. Do tego chmury, miejscami deszcz, ale przyjaźni też nie zabraknie.
3: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Polski zespół medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. Dziś z Budapesztu Polacy udadzą się do 4 szpitali w 4 miastach, w których znajdują się ranni Polacy. Przypomnę, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. W pierwszej placówce w Eger polski zespół ma być za mniej więcej godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
3: Ale to nie wszystko.
4: Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby też transportu tych poszkodowanych do kraju, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
3: W akcję zaangażowani są też przedstawiciele MSZ-u. Połowa ofiar śmiertelnych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech została zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, powiedz, co z pozostałymi?
5: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru. Jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
3: Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. 95 ma kosztować dzisiaj nie więcej niż 6,41. Benzyna 98, 7,20, a olej napędowy 7,37. Na stację wraca pakiet CPN.
6: Przez najbliższe 2 tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
3: Podkreśla Michał Stajniak z działu analiz XTB. Przypomnę, sytuacja w cieśninie Ormus wciąż nie ustabilizowała się.
0: SK2 Sport.
3: Iga Świątek nie zwalnia. Po wygranej w turnieju w Toronto polska tenisistka już zaczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0. Górnik Zabrze z kompletem punktów w niedzielę wygrał 2-1 z Wisłą Kraków i jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie straciła jeszcze punktów. Liderem tabeli jest jednak Legia, która rozegrała mecz więcej. Na drugim jej końcu znajduje się Raków, który nie zdobył nawet punktu, a wczoraj przegrał z Krakowią 1-2.
7: Prawie 3 minuty po 7. Dzisiaj też jest w kalendarzu Dzień Lumpeksu. Tak się przyglądam, 17 sierpnia. Kiedyś było takie hasło, fajna bluza, ile ważyła, nie? To hasło już jest passé i o tym więcej w tej godzinie.

9 minut po 7. Wiem, że o różnych porach słuchacie radia, więc jak ktoś jest rannym ptaszkiem, może być tak, że wieczorem już radia nie słucha i nie wie, że w naszej liście, o, jest on. W ostatnim notowaniu Dawid Podsiadło ze swoim utworem Na Błysk zajął pierwsze miejsce. SK2.pl, gorąca polska dwudziestka, już można składać swoje plusiki i minusiki na następne notowanie, które w piątek po 18.00.

Te wilki. Wilki wyją z samego rana, ale to był przepiękny śpiew Roberta Gawlińskiego. 16 minut po siódmej. Dzisiaj dzień lumpeksu, tak przypominam. I z tej okazji postanowiłem jakąś statystykę sobie sprawdzić. I dotarłem do jednej. Aż 71% Polaków uważa, że lumpeksy nie oznaczają już biedy, lecz są modnym miejscem. Co więcej, sprzedaż używanej odzieży już dawno przeniosła się do internetu. Niekoniecznie chodzimy stacjonarnie i szperamy i kupujemy, ale przez internet. Mnie żona przez to przeniosła pod automat na paczki, żeby nadać albo odebrać paczkę, jeśli wiecie, o co chodzi. Hasło fajna bluza ile ważyła, o którym już wspominałem, w takim razie już wyszło z mody. Ja w domu ustanawiam nowe hasło: dzień bez paczki, dzień stracony.

Bardzo dobrze, wysoki. Niektórzy jeszcze szósteczkę mają. Ja nie mam. Ja mam 5. Jak jadę jakimś autem, co ma 6 biegów, to nawet zapominam o tym, żeby to szóstkę wrzucić. Budka Suflera w Radiu SK2. Dobrze się składa, że ten utwór z piątym biegiem się pojawił, bo teraz zachęcam do GPS-a. Po 7.30 na antenie pojawi się GPS, a teraz przyjmuję wasze telefony na 726-826-826 albo nagrania głosowe na Messengerze. GPS, przypominam, to skrót. Gdzie pojechałeś sobie? SK2.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
7: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
8: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
7: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
8: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online. wędliny-ciak.pl.
0: I po reklamie.
9: Poniedziałek to dla wielu początek urlopu, więc dziś na drogach nie tylko poranny ruch do pracy, ale też kolejne wakacyjne wyjazdy i właśnie dlatego przypominamy kierowcom o M-stłuczce w aplikacji M-Obywatel. Jeżeli podczas podróży przydarzy Wam się niegroźna kolizja, oświadczenie można spisać bez papieru właśnie w telefonie. I jeszcze szybki rzut oka na pogodę. Dziś w Rzeszowie krośnie czysto owej woli, temperatura dobije tylko do 20 stopni. Do tego chmury, deszcz, chwilami przejaśnienia.
10: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Polscy medycy rozpoczęli pracę na Węgrzech. W szpitalach ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. Przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie w drodze z Medjugorje. Zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych. Ceny paliw w dół. Wrócił pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT i ceny maksymalne. 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. To lepszy wynik niż na poprzednich mistrzostwach. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej.

0: spontanicznie czasami można też zadzwonić do radia SK2, więc podam numer telefonu od razu 726-826-826. 22 minuty zostały nam do godziny 8. Mamy nasze radiowe, wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie? To jest nasz cykl, w którym się chwalimy. W wakacje można się pochwalić, gdzie w tym momencie zmierzacie, a może już w ten weekend wróciliście i byliście i chcecie się pochwalić, albo będziecie jechać sobie gdzieś i też chcecie się pochwalić. No to mamy GPS, nasz stały bywalec. Zaczniemy jak zwykle od Tomka, który prawie zawsze jak jest GPS, to wysyła głosóweczkę. Tomek, słuchamy, czy dalej Las Palmas?
1: No uszanowanie, początek tygodnia. Pozdrawiam z Las Palmas i pozdrawiam moją żonę, która pojechała na Maltę, a dzisiaj wróciła, a dzisiaj jedzie do pracy. Miłego.
0: Okej, pozdrawiamy żoneczkę, ale turystyczna rodzina. Tu Malta, tu Tomek na Las Palmas. Tomeczek, prośba jest, następnym razem jak będzie GPS, bardzo jestem ciekawy, kiedy zmienisz w końcu destynację, bo to Las Palmas już trwa i trwa i trwa. SMS też wpadł od Ewy. Jadę na zakupy, jutro mam urodziny. 100 lat, 100 lat, no niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam 100 lat, 100 lat. Ewa, dasz radę, pięknie będzie. Wszystko ogarniesz na pewno. Kogo tu jeszcze mam? Halo, słuchamy.
2: Cześć, Jola. Po zakończeniu pracy pakuję auto i wyjeżdżam na urlop. Życzę wszystkim słuchających dobrego dnia. Cześć.
0: Pięknie, na urlopik też można pojechać sobie. Kolejny GPS, czy znowu będzie o urlopie? Słuchamy.
3: Aktualnie jadę do pracy. Mhm. A o 15 zaczynam urlopik!
0: Czyli jednak urlopik. Dobra, urlopowo się zaczyna. Na razie nie zdradza się swoich destynacji, tylko Tomek cały czas z tym Las Palmas i Las Palmas. Jeszcze GPS wróci oczywiście jutro, jeśli byście chcieli się pochwalić swoimi planami albo tym, co już przeżyliście i gdzie byliście, dajcie znać. SK2

Grupa Enej, ich dęciaki, ich energia, to jest to, czego potrzebujemy w poniedziałek rano. 12 minut zostało do 8. W prasie dzisiaj taki nagłówek: seniorze, zobacz, jak zwiększyć 14. emeryturę. Ja powiem tak, seniorze, zegar tyka, więc najlepiej jak najszybciej.

Koniec tego bujania w obłokach. Koniec tego bujania. Trzeba zejść na ziemię, ludzie. 5 minut do 8. Jaka to godzina się zrobiła? Po 8 zagramy w Państwa Miasta. Można się

Teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera. Tam pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Dzisiaj oprócz dnia Lumpeksu mamy dzień pozytywnie zakręconych, więc może zgłaszając się po prostu pokażcie mi, napiszcie coś, co udowodni, że jesteście pozytywnie zakręceni. I tak wejdziecie do gry o prezent marzeń o wartości 500 zł. Gramy po 8. SK2.

0: chcesz zyskać ekstra 300 zł, masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: I po reklamie.
5: Poniedziałek to początek kolejnej tury wakacyjnych wyjazdów. Jeżeli właśnie zaczynacie urlop i przed Wami kilkaset kilometrów, przypominamy, numer, który warto mieć zapisany w telefonie, to 19111.
6: Możemy uzyskać informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych, o utrudnieniach, o przejezdności dróg, o pracach drogowych.
5: Mówi Joanna Rarus z rzeszowskiego GDDK IAM. A prognozy dla Rzeszowa, Krosna, Czystołowej, Woli na dziś to temperatura do 20 stopni, chmurem, chwilami możliwy deszcz.
7: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie ciężkim. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Jestem, dzień dobry.
7: Dzień dobry, powiedz, jakie zadania przed tym specjalnym zespołem.
8: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
9: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
8: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu pozarządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie oraz dwa specjalistyczne samoloty LPR-u, a także w razie potrzeby transportu kołowego przez Słowację karetki pogotowia. Poszkodowani mają trafić przede wszystkim do placówek najbliżej miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu, ale w zależności od ich stanu zdrowia w grę wchodzi też transport m.in. do szpitala MSWiA w Warszawie.
7: A na Podkarpaciu żałoba. Po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech w wypadku życie straciło 12 pielgrzymów. A więcej o sprawie nasza reporterka Julia Ranosz.
10: O 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu. Również od dziś do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu.
7: Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody. IMGW wydał alerty przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem dla 10 województw. To dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Najgorsza pogoda będzie dziś na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce.
11: SK2 Sport.
7: Dziś aż 3 mecze z udziałem Polek podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. O 17:00 zaplanowano spotkanie trzeciej rundy między Igą Świątek a Marią Sakkari. Później na kort ma wyjść Magdalena Fręch, przed którą trudny mecz z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. O awans dalej powalczy także Maja Chwalińska, której rywalką będzie Diana Schneider. Ksawery Masiuk zajął 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w ostatnim dniu pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polska w tabeli medalowej z dorobkiem 2 krążków złoty i brązowy została sklasyfikowana na 15. pozycji.
12: Prawie 3 minuty po 8. Dzisiaj ten dzień pozytywnie zakręconych, więc do tych najbardziej zakręconych się teraz zwrócę. Pamiętajcie, że na rondzie w lewo to tak naprawdę nie jest na rondzie w lewo, tylko na rondzie objechać i trzeci zjazd w prawo.

0: Gdzie tam jeszcze do ostatniego dnia lata? Ale tutaj już muzycznie, proszę bardzo, Gibbs, Ego i For Money. W Radiu SK 2, 10 minut po 8. Przyjeżdża sobie taki imigrant do Polski i co mówi?
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
2: Owszem.
0: No i to prawda, znalazłem ranking najlepszych krajów do życia na emigracji. W badaniu brało udział 8 tysięcy cudzoziemców, oceniało różne elementy codziennego życia za granicą. I uwaga, w tym rankingu Polska jest bardzo wysoko, bo na 17 miejscu. Nasz kraj szczególnie dobrze wypadł w finansach osobistych. No i w tym rankingu najlepszych krajów do życia na emigracji Polska nawet wyprzedziła, uwaga, Szwajcarię i Niemcy. Z jednej strony mam wrażenie, że mówimy o dwóch różnych Polskach. Ale z drugiej okazuje się, że można mieć dobre życie bez niemieckiej pensji i szwajcarskiego.

0: niektórych przypadkach ze stresu, jak już się radio do Was dodzwoni.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Będzie na początek pytanie rozluźniające, czy dreszcze są u Eweliny i Agnieszki. Dzień dobry najpierw dziewczyny.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Ewelinka, są dreszcze?
4: No i to jak?
0: Agnieszka?
5: No oczywiście.
0: No i dobra. Mam nadzieję, że to pozytywne dreszcze. Oczywiście trzymamy za Was kciuki. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losuję Wam literę, kręcąc kołem w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktuję do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak jest. Tak jest.
0: Dobra, Ewelinka, zaczyna w prawo, w lewo.
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. I dla ciebie, Ewelinko, będzie Joker. Możesz sobie wybrać literę.
4: Nie wiem, może być M.
0: M
4: jak Magda.
0: Jak Magda, dobrze. 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Malta.
0: Miasto.
4: Mysłowice.
0: Znana postać.
4: Myszka Miki.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Kolor.
4: Miedziany.
0: Zawód.
4: Mechanik.
0: Samochód.
4: Mercedes.
0: Przedmiot.
4: Mazak.
0: Rzeka.
4: Mamry.
0: Już po czasie.
4: Oj, nie.
0: Ale Mamry to chyba jezioro.
4: Wiem, tak.
0: No, ale dobra, ale i tak po czasie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Jeszcze tak się, tak tylko z gwoli ścisłości. Miedziany kolor. Miedziany kolor, czy jest? Jest, dobra. 8 punktów. Słyszałaś, Agnieszka?
5: Tak jest.
0: No to w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I 8 punktów będzie do przebicia. Odpowiesz prawidłowo na 9, no to będziesz miała prezent marzeń. Więc trzeba szybciutko odpowiadać i dobrze. Aj, prawie byłby drugi joker, ale jednak nie. Litera E. Litera E, czyli piąta litera alfabetu. Litera E. 20 sekund, Agnieszko. Uwaga, państwo.
5: Estonia.
0: Miasto.
5: Ełk.
0: Tytuł filmu.
5: Epidemia.
0: Imię.
5: Edyta.
0: Roślina.
5: Eukaliptus.
0: Potrawa. Już po czasie. A tam słyszałem z tyłu. Kto tam na to E tak?
5: A to Dzidziuś.
0: Dzidziuś wiedział, że litera tak. E się wylosowała. Mama same odpowiedzi na literę E i Dzidziuś z tyłu też. Dobrze, Agnieszko, sprawdzimy jeszcze epidemię gwoli ścisłości. No masz 5, to już wiemy. Już brawka zagramy dla Eweliny od razu.
5: Gratulacje.
4: Dziękuję bardzo.
0: Że ma prezent marzeń o wartości 500 zł, ale epidemię film sprawdzimy. Epidemia. Film. Gwoli ścisłości, czy jest coś takiego? Jest. Z 95 roku. Dreszczowiec. Dreszczowiec łamany na akcja. Epidemia. Jest taki film. No to Agnieszko, z czystym sumieniem mówię, że masz 5. 8 do 5 z kolei wygrywa Ewelina. Do Eweliny prezent marzeń, do Agnieszki nagrody pocieszenia. Trzymajcie się, dziewczyny. Zapraszam jutro tłumnie też na tę zabawę, która po 8 na naszej antenie.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Panam w Radiu SK 2. 25 minut po 8. No ciekawa sytuacja, to może być początek rewolucji. Czytam o tym, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce do końca lipca 2031 roku sfinansować montaż inteligentnych liczników prądu we wszystkich polskich domach. No i może liczniki będą inteligentne. Ale jak przyjdzie rachunek za prąd, to i tak powiemy, znowu ten głupi rachunek.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A artykuły Wizir kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy Ultrapur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacje posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: I po reklamie.
10: I mamy małą aktualizację pogody, bo najnowsze prognozy wyglądają dla poniedziałku zdecydowanie lepiej, a większą zmianę aury przesuwają na wtorek. Dziś w Rzeszowie krośnie czysto, Nowej Woli możemy liczyć jeszcze na ciepły letni dzień, a po południu temperatura miejscami może zbliżyć się do 28 stopni. Dopiero jutro zrobi się zdecydowanie chłodniej, pojawi się deszcz i silniejszy wiatr, czyli parasol dziś może jeszcze zostać w domu, ale jutro warto mieć go już pod ręką.
11: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. 6 policjantów z Podkarpacia i grupa prokuratorów pojechała na Węgry. To w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Wojewoda podkarpacka zadeklarowała pomoc psychologiczną poszkodowanym. Hiszpańskie służby graniczne udaremniły przedostanie się do Ceuty prawie 300 migrantom. Wśród zatrzymanych w weekend są obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej. Dodatkowo zatrzymanych zostało też 61 Marokańczyków, którzy podejrzani są o wspieranie procederu przerzucania migrantów do hiszpańskiej Ceuty. LeBron James został pierwszym aktywnym zawodnikiem ligi NBA, którego majątek netto przekroczył miliard dolarów. 41-letni koszykarz często nazywany jest jednak największym skąpcem. Według kolegów z drużyny James podobno odmawia korzystania za granicą z międzynarodowych połączeń komórkowych i zamiast tego pyta o hasła do Wi-Fi.

Jak jest jesień, to czasami można nie zauważyć i gdzieś ten liść na głowie może zostać i może człowiek wsiąść do autobusu i potem o takim gościu są robione te utwory. Elektryczne gitary w Radiu SK2. Cisza, bo sygnał musi nastąpić. A to oznacza, że przeglądamy newsy z tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli nasz kącik odkurzający. Dzisiaj, no niedaleko, pada ten news od tego roku, w którym jesteśmy. 2 lata się cofniemy. W niemieckim Dortmundzie straż pożarna została wezwana do nietypowej interwencji. Nastolatek był uwięziony w skrytce automatu pocztowego. Po przyjeździe pod wskazany adres strażacy potwierdzili, że chłopak znajduje się w skrytce o rozmiarze XL, o wymiarach 75 na 60 na 40 cm, na najwyższym poziomie paczkomatu. Policja potwierdziła, że 14-letni chłopak był razem z grupką znajomych. Chłopak sam dobrowolnie wszedł do skrytki, zrobił to dla zabawy, to miał być żart. Gdy w pewnej chwili drzwiczki się zatrzasnęły, okazało się, że znalazł się w potrzasku. Koledzy musieli wezwać pomoc, pisało WP 17 sierpnia 2024 roku. No, wezwali pomoc, okej, mili koledzy, ale nawet gdyby nie wezwali pomocy, to i chłopak, tak myślę, sam trafiłby do domu, bo przecież nie miał przy sobie etykiety nadania.

klimat dzikiego zachodu w tym utworze. Ja tak sobie to wyobrażam, że się właśnie jedzie przez te stepy. Jest pięknie, sympatycznie, miło i przyjemnie. Stanach i Dawid Podsiadło z ostatnią nadzieją na antenie Radia SK. 2:12 minut zostało nam do 9:00. Troszkę o koniach będzie w tym oblężeniu Częstochowy, o którym czytam, bo taka ilość pielgrzymów już robi wrażenie. W tym roku Jasną Górę odwiedziło ponad 80 tysięcy pielgrzymów. To jest o 6 tysięcy więcej niż rok temu. Coraz więcej jest takich, którzy zamiast pieszo na miejsce docierają na rowerach, na rolkach, czy uwaga właśnie, nawet konno. Mam wrażenie, że pielgrzymki powoli stają się naszym nowym sportem narodowym. Tylko trzeba sobie wybrać dyscyplinę. Pieszo, rowerem, na rolkach, konno. Zaraz elektryczne hulajnogi też się pojawią.

5 minut zostało do 9. Nasi reporterzy zbierają najświeższe informacje w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Polska delegacja już tam jest. Więcej o tym już za chwilę w newsach o 9.

0: Reklama.
1: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
2: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
3: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
2: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
3: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
4: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
2: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: I po reklamie.
9: Poniedziałek jednak jeszcze całkiem wakacyjny. W Rzeszowie krośnie czysto, w Ejpoli temperatura będzie rosła i po południu miejscami może dojść do około 28 stopni. Jeśli więc macie dziś plany na świeżym powietrzu, pogoda powinna im sprzyjać. Za to jutro szykuje nam się mocne hamowanie lata. Zdecydowanie niższa temperatura, więcej deszczu i chwilami silniejszy wiatr. W środę aura powinna już zacząć się uspokajać, a pod koniec tygodnia znów powróci letnia aura.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Rannych zostało ponad 40 osób, tym 10 w stanie poważnym. Ich stan zdrowia będą oceniać teraz wysłani na miejsce medycy. Takie informacje przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
10: W drodze na miejsce są też policjanci i śledczy z Polski.
11: 6 policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia. Również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające.
10: W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób, 7 z nich już zidentyfikowano. Bliscy ofiar zostali objęci opieką psychologiczną. Trwa dogaszenie pogorzeliska i szacowanie strat. Wczoraj wieczorem zapaliła się sortownia odpadów w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Ogień zajął 2 z 4 budynków należących do zakładu, mówi Marcin Bajur ze Straży Pożarnej.
12: W momencie przyjazdu strażaków objęta była jedna hala w całości oraz nadpalony został dach drugiej hali. Pod wpływem wysokiej temperatury zawaleniu uległ dach na pierwszej hali, druga hala objęta ogniem w 1/3. Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania 2 pozostałych hal.
10: Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Od północy ceny paliw w dół. Od dziś do końca sierpnia obowiązuje program CPN. Benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Kierowcy odetchnęli.
0: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
13: Oby jak najdłużej.
0: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
13: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
0: Przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
14: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
10: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
15: Na to, że jest poniedziałek, to wam nic nie poradzę. Poniedziałek rano dokładnie, 9:02, ale mogę poradzić coś na to, żeby nam się żyło lepiej. Żeby przygrać tak, żeby ojojoj, jak ja dobrze zagrałem w tym momencie. No i tak sobie powiem już za chwilę. Mrozu na antenie, za chwilę Dawid Kwiatkowski z Margaret. No to co?
16: No to gramy.

0: Muzyka 2 Rzeszów. Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Jeden z tych utworów, przy których zamieniam się w perkusistę. I czuję, że nie jestem tym sam. Warius Manx w Radiu SK2, 17 minut po 9. Chrapka dla tych, którzy to lubią, spacerować sobie z nożem już otwartym w kieszeni. Grzybobranie w Polsce, w północnych częściach kraju, wysyp grzybów, borowików, kurek po tych ciepłych deszczach i burzach, które ostatnio nawiedziły nasz kraj. Szczególnie w powiecie koszalińskim czytam o tym, że obfite zbiory borowików i kurek właśnie, ale dane z serwisów grzybowych wskazują, że województwo zachodniopomorskie przoduje w ilości zgłoszonych grzybów, a największe skupiska grzybów odnotowuje się ogólnie w północnej i północno-wschodniej Polsce. Pyk, proszę bardzo. Przez pół roku w domach na północy Polski cały czas. Zupa grzybowa, pierogi z grzybami, placki z sosem grzybowym do schabowego, kapusta z grzybami, na działeczkę na sobotę grzybki marynowane. Środek lata, a w północnej Polsce dania jak na Wigilię. Proszę bardzo, tak też może być. Roxana Węgiel już teraz za chwilę. Kuba i Kuba. Powiedz,

0: No tak na wysokości mniej więcej mostku, tak bije serce, tak, no tak w połowie brzucha, no nie wiem jak to ująć. Ważne, że bije, ważne, że jest do rytmu najlepszych polskich hitów. Teraz podróż do przeszłości.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I też serduszko nam bije, jak słyszymy te utwory, które powstały już naprawdę dawno temu, do dziś są grane i do dziś są lubiane. Kiedy w polskich stoczniach rozpoczęły się strajki, kiedy władzę po Gomułce przejął Gierek i kiedy Beatlesi się rozpadli, w Polsce ukazał się debiutancki album Marka Grechuty i grupy Anawa. To był 1970 rok i na tej pierwszej płycie Marka Grechuty pojawił się utwór, który znamy do dziś, lubimy do dziś. I często też opisuje nasze relacje damsko-męskie w związkach małżeńskich przede wszystkim. Jak mąż zwraca się do żony, to właśnie taki tytuł jest tego utworu pana Marka Grechuty. Zróbcie głośniej i nie dokazujcie.

nawet serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: same wiemy, że Oskar Cyms pojawi się w Sopocie w przyszłym tygodniu. Rusza Top of the Top Sopot Festival 2026. Będziemy mieć dla was wejściówki na to wydarzenie właśnie i już dzisiaj zaczniemy rozdawać. Aha, ja wiem kiedy i wiem na który dzień. Dobra, to nie powiem wam kiedy będziemy rozdawać, ale powiem wam, że na dzień drugi festiwalu dzisiaj będziemy rozdawać podwójne zaproszenia. Bądźcie czujni, słuchajcie Radia SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: scenariusz na dziś, trzeba wyhaczyć, gdzie jest świeża dostawa. Bo dzień lumpeksu dzisiaj w kalendarzu, no jest to chyba jednak bardziej dla pań święto niż dla mężczyzn, bo nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek uwagę na to, że w sklepach z używaną odzieżą nie da się znaleźć zbyt wielu dobrych męskich ubrań, bo większość facetów w sumie nosi swoje ubrania tak długo, aż dosłownie zaczną się rozpadać w rękach. Wiem, co mówię. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: I po reklamie.
3: Początek tygodnia ostatecznie zostawia nam jeszcze sporo lata. W Rzeszowie krośnie czysto, w Ejwoli będzie ciepło, a po południu miejscami możemy zobaczyć na termometrach około 28 stopni. To dobry dzień na rower, rolki czy po prostu więcej czasu na świeżym powietrzu. I warto wykorzystać pogodowe okno, bo już jutro będzie zdecydowanie chłodniej, bardziej deszczowo i wietrznie. I taka właśnie ponura aura rozpocznie się nam dziś późnym wieczorem i nocą.
4: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi wracający z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
5: Bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
6: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
4: Minuta ciszy o 12:00. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar w katastrofie. Zarządzenie w tej sprawie wydała wojewoda Teresa Kubas-Hul.
7: Poprosiłam i zaapelowałam do samorządowców w tym zarządzeniu, żeby również wstrzymali się z organizacją imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego.
4: Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze decyzje w sprawie ewentualnego transportu do kraju osób poszkodowanych w wypadku. Po kilkudziesięciu godzinach akcja wciąż nie jest zakończona. Mowa o pożarze w Chlewnicy w Pomorskiem. Ogień pojawił się w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły 4 hale i budynek administracji, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
8: Praktycznie ugasiliśmy pogorzelisko na terenie hal, które spłonęły. Skupiamy się na ugaszeniu kwatery składowej odpadów, czyli tego silosa, na którym po prostu składowane są śmieci.
4: Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. To lepszy wynik niż na poprzednich mistrzostwach. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
9: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
4: Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej.
10: Jak to nie mamy złotych medali? Oczywiście, że mamy złote. Tak, Ania robi przecież newsy na złoto.
4: Tak, absolutnie. I do Kamil? Na tak. Złoto DJ.
10: Ach, no, będę dla was grał i do tego doliczam te jeszcze złote wasze krążki, bo w końcu w tym, co teraz robicie, czy jesteście w domu, czy jesteście w pracy, jesteście przecież mistrzami.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
11: Jeden po drugim.
1: SK2.
10: Jak te hity, które dla was gram w SC2, są tylko polskie i mam ich dyszkę. Zaczynają panowie z Kąbiaków, Budka Suflera jeszcze za chwilę, z twoim radiem SK2 Kowalski. Witajcie. 2 po 10. Nie no dobra, 3, żeby nie było, że kłamie. 3 minuty.

Ewelina Lisowska w SC2, ale facet ma z nią fajnie, nie musi jej przynosić wianków i bzów, a my, no przecież robimy to codziennie, panowie. W SC2 10 najlepszych polskich hitów, tylko polskich, za chwilę perfekt i niewiele ci mogę dać. A propos, niewiele ci mogę dać. I a propos dawania, 7 zł 36 groszy. Tyle dzisiaj widziałem na stacji benzynowej za litr ropy. CPN wprowadzony, jest taniej o całą złotówkę. Miała teraz Kasia Figura powiedzieć, co ja sobie za to kupię waciki, ale nie powiedziała. No bo przecież najtańsze waciki kosztują, sprawdziłem, 3 zł. Więc jak ktoś tankuje 3 litry, no to 3 zł są.

tak można zaczynać każdy poniedziałek. Z Eską 2, Kaśką Sienkiewicz, Warius Manx. A w kolejny weekend warszawski finał jednej z największych muzycznych tras męskiego grania. W Esce 2 teraz.

0: Gra dla was SK2 i najlepsze polskie hity, ten od Lady Punk. A ja widzę, że z muzeum na Sycylii skradziono 4 obrazy Antonella da Messiny. Bardzo cenne obrazy i drogie, ale działali złodzieje bardzo błyskawicznie, bo cenne obrazy skradziono w 3 minuty. Tylko tyle czasu potrzebowali. 3 minutki. W tyle czasu też znika czasami wypłata.
1: SK2.
0: Po opłaceniu wszystkich rachunków.
2: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
9: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: polskiej muzyce król Maciej Skiba. W ST2 już za chwilę też 11 i najważniejsze newsy m.in. o policyjnej trzeźwej akcji.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Link Stereo. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
8: I po reklamie.
9: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czysto, w Ejwoli mamy średnią 22-3 stopnie i aura tutaj już różnie. Na północy czy w środkowej części regionu mamy chmury, chwilami przejaśnienia, a na południu regionu miejscami deszcz. I taka deszczowa aura będzie z nami w innych częściach regionu wieczorem i nocą, ale też jutro. Jutro też znaczny spadek temperatury, będzie maksymalnie 20 na plusie.
10: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Przewoźnik, który zorganizował przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje pod lupą kontrolerów. Inspektorzy transportu drogowego z Rzeszowa sprawdzą m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentację firmy. Zweryfikują również, czy kierowcy mieli wymagane uprawnienia i odbyli szkolenia w odpowiednich terminach. Rzetelnie wszystko sprawdzimy, podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
11: Przede wszystkim to będzie kwestia kontroli pracy kierowców, bo od tego należy zacząć. Nie może być tak, że kierowcy są przemęczeni. Ta firma z Podkarpacia będzie szczególnie kontrolowana, ale tu nie chodzi tylko o tą jedną firmę. Zdarzyła się wielka tragedia, zginęli ludzie, a bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze.
10: Minister apeluje do branży, zwłaszcza turystyki pielgrzymkowej, by w szczycie sezonu bezpieczeństwo stawiać na pierwszym miejscu.
11: Planujcie tak przejazdy i pobyty, szczególnie pielgrzymkowe, aby dać szansę również kierowcom na wypoczynek. Często to jest kwestia być może pół dnia dłużej, czy jednej nocy, ale zdrowie, bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. To jest nasz wielki, wielki apel.
10: Przypomnę, w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym wiele ciężko. Atak nożownika na 31-letnią obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Przy ulicy Wolności w Częstochowie kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala, mówi Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
12: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu. Policjanci zabezpieczają zapisy z monitoringu, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia.
10: Mężczyzna w chwili ataku na kobietę był nietrzeźwy. Sprawą zajęła się już prokuratura. Uszkodzenie gazociągu przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie. Na miejscu działają służby, mówi Katarzyna Hołota ze Straży Pożarnej.
13: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowiu gazowemu udało się odciąć dopływ gazu. W związku z tym mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań.
10: Do uszkodzenia gazociągu doszło podczas pracy ziemnych przy remoncie drogi.
14: Po weekendzie trzeźwy również poranek. Taki też dostajemy sygnały, że są na Podlasiu, prawda?
10: Tak.
14: Od rana dmuchanko.
10: Absolutnie tak. Policja łapie kierowców i złapała w ciągu 4 godzin, 22 pijanych kierowców.
14: Z procentami jeszcze. No dobrze, w takim razie u nas procentują tylko najlepsze polskie hity. Mam dla was kolejną godzinę z polskimi i dokładnie ile ich jest?
6: No to gramy.
8: 10 hitów.
6: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
14: Sylwia Grzeszczak, Dawid Podsiadło, Sarsa, Natalia Nykiel, Kowalski, witajcie, 2 po 11 w SC2.

Jak kobieta pyta, jak wygląda na mnie ten ciuszek, to najlepiej odpowiedzieć tak jak Artur Gadowski przed chwilą w Esce 2 i to śpiewająco. Ona jest ze snu. A w kalendarzu też dzisiaj modowy temat, 17 sierpnia, dzień lumpeksu, czyli sklepów z używaną odzieżą. I tak sobie pomyślałem, że to jest nasze święto, panowie. Dzień lumpeksu to jest taki dzień, kiedy możemy pozwolić sobie na zakupy. Tak jest, na tak zwany shopping. Poprzymierzać ciuchy, spodnie. Panie zawsze przecież ubierają się w galeriach. No, a my w lumpeksach. No, żona do mnie często mówi, że wyglądam jak lump.

0: Ale są najlepsze polskie hity w SK2 i teraz Wehikuł Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Co można robić w nocy? No, w nocy można robić różne rzeczy, nie tylko spać, na przykład tworzyć muzykę. I tak było pewnej nocy w 1979 roku. Anna Jantar o pierwszej w nocy zadzwoniła do znajomego tekściarza Jerzego Dąbrowskiego i powiedziała mu, że ma w głowie melodię. Zaśpiewała mu ją i powiedziała, że po południu ma też nagranie w studiu radiowym i fajnie by było, gdyby tak do godziny 10 napisał słowa do tej melodii, którą właśnie wymyśliła w nocy, a brzmiała ona tak.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W międzyczasie Ania też poprosiła Zbyszka Hołdysa, związanego z Perfektem wtedy, aby zaśpiewał z nią właśnie w duecie ten numer. Popowa wrażliwość Anny Jantar, surowy rokowy sznyk Zbyszka Hołdysa, Ktoś między nami.

0: Nowość Wesce 2, Wiktoria Kida i jej księga żywiołów, a ja mam dla was... Otworzyłem nie księgę, ale szufladę, a tam podwójne zaproszenia na Top of the Top Festival w Sopocie. Będziemy je rozdawać w tym tygodniu w SC2. Nie ostatni raz na ten jeden z legendarnych festiwali w Owerze Leśnej.
1: SK2.
2: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa. Janku, kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie? W Podkarpackiem możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz? Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie. I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: Elektryczne gitary Westy 2 i koniec pierwszej połówki poniedziałku. Za chwilę zaczniemy punktualnie w południe drugą i to najważniejszymi newsami w SC2, takimi na medal.
1: Reklama.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłoknina-drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłoknina-drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2%, łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tak.

0: tanie zakupy.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Pogoda podzieliła dziś Podkarpacie. Na południu regionu mamy sporo deszczu i miejscami może padać także w rejonie Rzeszowa czy Krosna, ale niewykluczone też w okolicach Stalowej Woli, jednak te opady tutaj będą nieco mniejsze. I taka deszczowa aura czeka nas też jutro. Takie są prognozy, z tym, że jutro będzie chłodniej niż dziś. Dziś średnio mamy 23-4 stopnie, temperatura może jeszcze podskoczyć, a jutro max 20 na plusie.
7: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Podkarpacie minutą ciszy oddaje właśnie hołd ofiarom katastrofy na Węgrzech. W wypadku autokaru zginęło 5 mieszkańców gminy Lubenia. Kilka osób zostało rannych. W pielgrzymce do Meczugorje uczestniczyło 18 mieszkańców gminy, głównie ze wsi Siedliska, mówi wójt Adam Skoczylas.
8: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofy.
7: A w tym autokarze miał być radny Wiesław Dudek.
9: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem, co zabrać, jak będzie.
7: A przypomnijmy, autokar z pielgrzymami wracającymi do Polski wpadł do rowu w niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3. A dziś wieczorem do Polski wrócą pierwsi poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech. Do kraju ma wrócić około 20 osób. Samolot z poszkodowanymi wyląduje w Rzeszowie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: W pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanu zdrowia. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa.
7: Przypomnijmy, w katastrofie autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. 10 poszkodowanych jest w poważnym stanie. Ich zdrowie oceniają polscy medycy. Biało-czerwoni wracają z Birmingham z 8 medalami. Zdobyli 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli medalowej. Ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
11: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
7: A już w ten weekend w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do prestiżowej diamentowej ligi. Na starcie pojawi się wielu medalistów zakończonych właśnie Mistrzostw Europy.
12: W tej godzinie, a mamy 2:00 w SC2, dzień pozytywnie zakręconych. Czy ty, Paulina, jesteś pozytywnie zakręcona?
7: Jakbyś mi włączył mikrofon, to bym ci powiedziała.
12: Wiesz, dlaczego nie włączyłem?
7: Bo jesteś pozytywnie zakręcony. A. Tak, zdecydowanie ja należę też do tej bandy.
12: Kręcone nie, widzę, że ty masz wyprostowane. Ja kiedyś miałem kręcone włosy. To mnie może łączy z tym dniem pozytywnie zakręconych, ale jak widzisz, życie nie wyprostowało mi włosów tak jak u ciebie. Nawet sprawiło, że wypadły.

Ale to dlatego, że przecież gramy najlepsze polskie hity Westy 2, to można wpaść w pozytywny dzień pozytywnie zakręconych. I tak właśnie robimy w tej godzinie, również z gwiazdami, które wystąpią na Top of the Top Sopot Festiwalu. A za godzinkę newsy.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Krzysztof Krawczyk i nie wkręcam was. Weste 2 gramy tylko takie właśnie hity. Na te wakacje, dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych, taki też jest Kamil Nosel, który lubi wkręcać.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham, halo?
3: Dzień dobry, czy ja do pana Sławomira się dotelefonowałam, tego z parteru?
2: Tak.
3: Mają się rozkrytać za po tej stronie, proszę pana, na gabaryty. Tam coś pan wrzuca do tych gabarytów?
2: Tak, ten, szlafki.
3: No to właśnie widzę, proszę pana. Czego pan nie poczekał na swoją kolej?
2: A jaką kolej?
3: No bo sąsiad, proszę pana, spod numeru 14 też sobie dzwonił do nas i zamawiał gabaryt.
2: A ja to nic o tym nie wiem, nawet, no bo, czy to trzeba zamawiać.
3: No bo pan w ogóle nas nie poinformował, że pan będzie gabaryt rzucał.
2: No bo ja nic nie wiedziałem. Zawsze mówili, że dobra, co 2 tygodnie ktoś odbiera po prostu,
3: tak,
2: nie?
3: Tak, ale jeżeli są większe gabaryty, to warto wtedy poinformować. Dobra, proszę pana, pan będzie mógł ten swój gabaryt jeszcze rozpoznać, czy to już jest jakoś nie do poznania?
2: Znaczy tam jest szafki...
3: Dobrze, czyli do poznania.
2: Z tymi kremowymi frontami i tylko tyle.
3: Ja muszę się pozbyć pańskiego gabarytu, żeby tamten mógł zrzucić swój gabaryt, a dopiero później pan będzie mógł swój gabaryt dać.
2: No to sorry, że nie ma tego jakoś informacji.
3: Nic się nie stało. Niech mi pan tylko powie, czy pan się upora do dzisiaj, żeby ten swój gabaryt zabrać stamtąd.
2: Nie mam szans, nie mam gdzie.
3: Nie, proszę pana, to mnie nie interesuje. Pan musi to zrobić, bo tamten sąsiad już do nas, proszę pana, wydzwania i nas opiernicza, że my nie mamy miejsca dla niego.
2: Znaczy, mnie w tej chwili nie ma przynajmniej 2 dni, więc nie ma szans po prostu.
3: Nie, no to ja wyślę konserwatora, żeby pan pod drzwi to, proszę pana, zwalił, no bo tak to ja nie mogę.
2: Proszę panią, ja już tam mieszkam 20 lat.
3: No.
2: Wystawiałem różne łóżka, jakieś rzeczy i nigdy nikt mi nic
3: widocznie,
2: nie powiedział,
3: nikt wcześniej nie rezerwował, proszę pana.
2: Nigdy. 20 lat tam jeszcze.
3: Pan teraz śmieci na wagę złota, proszę pana, to każdy, proszę pana, zwraca uwagę na to.
2: No ja nie wiem, ja po prostu jestem w szoku, to co pani mi mówi.
3: Proszę
2: 20
3: pana, to Mariusz szokuje
2: mieszkam.
3: Pana jeszcze bardziej.
4: Siema, człowiek, skręcony zostałeś, weź se.
2: Mój Boże.
1: Nosel ukręca.

Dość Westy 2. Nie mamy w ogóle najlepszych polskich hitów. Gorące. Jak te wakacje, które trwają. Nowości od Margaretta. Wszystkie karty na stół. Prima Barelina.

0: Pozytywnie zwariowane Warius Manx, Wesce, dwa najlepsze polskie hity. Jeszcze taki nagłówek z kolorowej plotkarskiej prasy, też zakręcony. Aktor Filip Łobodziński ożenił się ze swoją matką chrzestną. No w końcu była przy chrzcie, komunii, bierzmowaniu. Brakowało tylko jednego sakramentu.
1: SK2.
0: Igo, Carla Fernandez, sakramentsko najlepsze polskie hity. Do 13 jeszcze Wesce 2.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
9: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
10: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
9: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
10: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online. Wędliny.
9: I pory

0: Jedna z najbardziej topowych muzycznych nagród, Bursztynowy Słowik. Taki poleciał między innymi do Carly Fernandez, która teraz odprowadza nas w SC2 do godziny 13. I też w SC2 mamy dla Was w tym tygodniu, i ja również będę miał dla Was dzisiaj, podwójne zaproszenie na ten jeden z najważniejszych topowych muzycznych festiwali w Operze Leśnej w Sopocie. Słuchajcie uważnie, SC2 ma już za chwilę godzina 13 i najważniejsze newsy.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na

0: ofertę. Szczegóły na biedronka.pl. To będzie ostatnia reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: I po reklamie. W niektórych częściach regionu mamy deszcz, a w niektórych chmury i lekkie przejaśnienia, chwile ze słońcem. Taki pogodowy miszmasz mamy. To, co jest pewne, to deszczowa aura będzie z nami też jutro. Do tego będzie nieco chłodniej niż dziś, bo aktualnie w Rzeszowie krośnie czysta obejwoli. Mamy średnio 23-4 stopnie, tak jutro będzie maksymalnie 20 na plusie, ale od czwartku już temperatury znów poszybują w górę.
2: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Lekarze zdecydowali. Dziś wieczorem grupa co najmniej 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Do Polski w pierwszej kolejności wrócą poszkodowani, których stan zdrowia pozwala na transport. Urzędnicy mają już szczegółową listę. Wiadomo, że z tych 22 osób 4 będą musiały zostać przewiezione do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
3: W węgierskich placówkach trwają jeszcze konsultacje dotyczące poszkodowanych z Polski. Samoloty do kolejnych transportów są zabezpieczone, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotom zabezpieczenia medycznego.
3: Z kolei poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech.
2: 12 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w katastrofie autokaru na Węgrzech. 10 poszkodowanych jest w poważnym stanie. Węgierska policja prowadzi postępowanie przeciwko kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu areszt. To mógł być nieszczęśliwy wypadek, tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Na wałbrzyskim Sąbięcinie 1,5-roczne dziecko wypadło z okna. Dziecko nie odniosło obrażeń zagrażających życiu, bo mieszkanie znajdowało się na wysokim parterze, mówi komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.
6: Oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przywieźć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
2: Dziecko śmigłowcem przetransportowano do szpitala we Wrocławiu, a policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia. I na koniec młoda Polka, która została bohaterką nad jeziorem Como. Alicja Klank uratowała dwóch tonących mężczyzn. Polka na co dzień jest instruktorką pływania, sama ruszyła im na pomoc. Jej odwagę doceniły włoskie władze, burmistrz miejscowości, w której doszło do zdarzenia, wręczył jej dyplom.
7: 13, dwie minuty po. Zaczynamy wspólne popołudnie w SC2 razem z wami najlepszymi słuchaczami i Pauliną, która cały czas śledzi, co dla was dzieje się w Polsce i w świecie.
2: Chciałabym mieć więcej dobrych informacji, ale dajmy sobie szansę, do końca dnia jeszcze dużo czasu.
7: Ci, którzy są spragnieni deszczu i mają już trochę dość upałów, na południu, w centrum i na Pomorzu coraz więcej chmur i to burzowych, ale spokojnie. U nas burza polskich hitów, a mam ich w tej godzinie dla was.
0: No to gramy.
8: 10 hitów.
0: Najlepszych polskich hitów.
7: My tutaj o pogodzie, a przecież o pogodzie można też zaśpiewać. Kto to teraz zrobi?
2: A, proszę, Anna. Tak, pani Ania?
7: Mhm, Jurcztowicz.

W żadnym wypadku dopiero jesteśmy w połowie dziesiątki najlepszych polskich hitów w tej godzinie. Nie, no początek. Jeszcze tutaj nagłówki kolorowe. Czytam, mąż zaczął mówić do mnie językiem z poradnika dla liderów. Czyli w końcu mąż nauczył mówić się językiem żony. A teraz Oskar Cyms, czyli jedna z gwiazd Top of the Top festiwalu, a będę miał podwójne zaproszenie na tę imprezę za godzinę.

czasu. Zapraszam was teraz do niego i do tej melodii, która po prostu wyszła tak. Kiedy Zbyszek Zwodecki usiadł do pianina, od razu ją właśnie stworzył. Melodię, którą teraz słyszycie i która była ogromnym zaskoczeniem dla samego autora Zbyszka, bo nie mógł uwierzyć, że właśnie on jest autorem czegoś takiego, co docenił sam znany kompozytor Władysław Szpilman, bo podszedł raz do pewnego, do pana Wodeckiego i zapytał: to pan napisał tego Bacha? Taki komplement od Szpilmana robi robotę. Tak jak ta trąbeczka, którą teraz słychać w tle. Od prawie 50 lat najlepiej sprawdza się na dzień dobry. W wehikule czasów SC2 Zbigniew Wodecki, zacznij od Bacha.

0: klimat kończących się wakacji z takim leniwym, kojącym gitarowym słońcem, która z tym numerem Zalia jest na szczęśliwym 7 miejscu. Tylko kochaj mnie. 7 miejsce gorącej polskiej 20. Mówię szczęśliwe miejsce, bo na pewno zagłosujecie na ten kawałek. SK2.pl.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Można być w domu i nic nie robić. Można być w pracy i tak samo nic nie robić. Najważniejsze, aby wrzucić na luz, tak jak zespół Kombi w Radiu SK2. A za chwilę godzina 14 i będą aktywne newsy, między innymi o takim wulkanie, który się obudził.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90, a przy zakupie plecaków, worków i piórników

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Przez nasz region przechodzi deszcz, więc w Rzeszowie, Krośnie czy Stalowej Woli parasole mogą się dziś przydać, ale nie skreślajcie jeszcze całego popołudnia. Po deszczu będą też spokojniejsze momenty i przejaśnienia. Zobaczmy jeszcze na termometry. Aktualnie w regionie mamy średnio od 20 do 23 stopni. Jutro temperatura nieco niższa od 18 do 20 i aura dość podobna. Od środy więcej przejaśnień.

0: wzrost temperatury od czwartku.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Kierowca polskiego autokaru stanie jutro przed węgierskim sądem. Policja podejrzewa, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 10 trafiło do szpitali w bardzo ciężkim stanie. Polscy policjanci pomagają na Węgrzech wyjaśnić przyczyny wypadku.
2: Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji, koordynacja działań, a także pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw.
0: O czym informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. A w tej godzinie o swoich ustaleniach ma powiedzieć prokuratura okręgowa w Krośnie, która wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. W samo południe na Podkarpaciu, skąd pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie, uczczono pamięć ofiar minutą ciszy.
3: Uczcijmy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar, mieszkańców naszego województwa.
0: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a dziś wieczorem do Polski wrócą pierwsi poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech. Co najmniej 22 osoby zostaną przetransportowane do Rzeszowa. To pielgrzymi, którzy ucierpieli w wypadku. Zarzuty dla 51-latka. Mężczyzna miał postrzelić byłą partnerkę. Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w podpoznańskim Swarzędzu, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny.
0: Mężczyzna przyznał się do winy, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Etna znów aktywna. Przez pył wulkaniczny ograniczono pracę lotniska w Katanii. Do wtorku w południe lądować może tam maksymalnie 10 samolotów na godzinę. Odloty odbywają się bez ograniczeń.
5: Byłaś kiedyś w Operze Leśnej w Sopocie?
0: Niestety nie. W Sopocie byłam wiele razy, ale w Operze jeszcze nie.
6: No to tak samo jak ja, bo akurat próby trwały. Ale ciekawe, kto z naszych słuchaczy już w tej godzinie będzie miał taką okazję i zajrzy tam w przyszłym tygodniu. Bo w tej godzinie będę miał dla Was podwójne zaproszenie na festiwalowe przygody nad morzem.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.

A ja mam i to podwójne zaproszenie na topową scenę. Teraz w SC2 Kaśka Kowalska, która też stała na scenie Sopockiego Festiwalu, ale za to ty możesz stanąć przed otwartą sceną Opery Leśnej. W drugi dzień imprezy mam podwójną wejściówkę. Na tej jest napisana data 28 sierpnia. To jest za tydzień. Wtorkowe przygody z muzyką i z bursztynowym słowikiem w roli głównej nad morzem w Sopocie, czyli Top of the Top Festival. Karnet na ten dzień może trafić do ciebie. Wystarczy tylko, że powiesz, w czym nie jesteś top, w czym jesteś nie do pobicia. Zostawiajcie głosówki na messengerze SK2 albo nagranie u sekretarki, która odpaliła numer 726-826-826. W czym nie jesteście top? Topowe podwójne zaproszenia na dzień z bursztynowym słowikiem czeka na ciebie. SK2. Głosówki na messengerze SK2 albo 726-826-826. Dawajcie znać już teraz. W czym nie jesteście top? A to topowy numer od Wandy i Bandy, Hi-Fi Superstar w SC2.

0: Krzysztof Zalewski tutaj nam tak posprzątał w SC2. Ja też robiłem porządki i znalazłem podwójne zaproszenie na drugi dzień topowego festiwalu w Sopocie. Powiedziałem, że trafi to zaproszenie do tej osoby, która da mi znać, w czym nie jest top.
1: Cześć, Jola z tej strony. W czym nie jestem top? Na pewno nie jestem top w śpiewaniu. Totalnie nie mam słuchu. Tak masakrycznie fałszuję, że już od drugiej klasy szkoły podstawowej nauczyciel prosił, żebym recytowała piosenki na lekcjach, zamiast ich śpiewać. Pozdrawiam śpiewająco i miłego, fajnego dnia życzę. Cześć. SK2.
0: Jola, w takim razie podwójne zaproszenie leci do ciebie, a tam sami najlepsi topowi nauczyciele śpiewu w drugi dzień, między innymi Agnieszka Chelińska, Ania Karwan, słuchajcie SK2, bo jeszcze będziemy dla was mieli podwójne zaproszenia w tym tygodniu na sopockie przygody muzyczne.

0: Big Day w dzień gorącego lata w SC2. Gorąco również czytam, w wyszkowskich lasach rozpisują się nagłówki internetowe, że grasuje tam drapieżne zwierzę. Służby przeczesują lasy, aby znaleźć pumę.
1: SK2.
0: Może powinni szukać w sklepie obuwniczym?
1: Reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
1: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
3: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
1: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
3: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online, wędliny Ciak. .pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się w pół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna. Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie. Od pierwszego wejrzenia. Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
12: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: I po reklamie.

0: SK2 Rzeszów.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Wakacyjne wyjazdy to często kilka godzin za kierownicą, a policja przypomina, żeby w takich trasach nie lekceważyć zmęczenia.
12: Starajmy się tak co 45 minut, co godzinę zrobić sobie chwilowy przystanek.
11: Mówię Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki. Sprawdźmy jeszcze, co w prognozach. Jeszcze dziś możliwe przelotne opady deszczu, ale też chwilę ze słońcem. Jutro podobna aura i temperatura tak od 18 do 21 stopni zarówno w Rzeszowie, Krośnie, czy Stalowej Woli.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polscy prokuratorzy działają już na Węgrzech. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy polskiego autokaru. Sprawa dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Polscy śledczy biorą udział w czynnościach prowadzonych na miejscu.
14: Trwa spotkanie prokuratora naszej jednostki w prokuratorze w Miszkolcu. Z informacji uzyskanych od prokuratora wiem, że będzie najprawdopodobniej brał udział dzisiaj w oględzinach autokaru.
13: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na

0: sprawie katastrofy autokaru prowadzone są dwa śledztwa w Polsce i na Węgrzech. Docelowo postępowanie będzie musiała przejąć jedna ze stron. Polska może wystąpić o przejęcie śledztwa, ale na razie takiej decyzji jeszcze nie ma. Śmierć 38-latka po awanturze na weselu w Wadowicach. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano 7 osób. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok.
1: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiona zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
0: Wyjaśnia Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 38-latek, który nie był gościem weselnym, pojawił się na zamkniętej imprezie. Według świadków był agresywny i nie chciał opuścić sali. Mężczyzna zmarł po przyjeździe policji. Polscy lekkoatleci lada chwila wylądują na lotnisku Chopina w Warszawie. Sportowcy wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham. Biało-czerwoni wracają z 8 medalami. Choć tym razem bez złota, to prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara podkreśla.
2: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie.
0: Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, a to dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej.
3: No i mamy chwilkę po 15 i ja się bardzo cieszę, że cię w końcu widzę, bo dawno żeśmy się nie widziały.
4: Widzisz? Jestem specjalnie, wiedziałam kiedy przyjść.
3: Ale ja wróciłam po urlopie, cała w zakwasach, zwarta i gotowa do mówienia, a na szczęście struny głosowe w formie.
4: Ja bardzo chętnie posłucham o tych zakwasach, bo wiem, że działo się u ciebie bardzo dużo.
3: Tak, no to troszkę będę zdradzała. Antonina Van Dessel, witajcie po czasie w poniedziałek. Dobrze, zaczynamy popołudnie poniedziałkowe z muzyką oczywiście. Bryska lato na początek tej godziny.

to byli emigranci na falochronie w SC2. Ja na sporcie co prawda się nie znam, ale na ploteczkach sportowych no to już całkiem. Słuchajcie, Cristiano Ronaldo, przeczytałam, że mówi, że to może być jego ostatni rok na boisku. 41-letni Portugalczyk coraz poważniej myśli o zakończeniu kariery. Po 25 latach, setkach goli, no wielkich trofeach, no i umówmy się, fryzurze, która przeżyła więcej niż nie jeden klub. Czas podobno, ale podobno na emeryturę. Ronaldo chce teraz więcej podróżować, grać w padla, no i spędzać czas z rodziną. Ale spokojnie, bo zanim zawiesi korki na kołku, ma jeszcze jeden cel. 1000 goli. No i do tej magicznej granicy brakuje mu tylko 24 trafień. Czyli no emerytura, owszem, ale najpierw jeszcze trochę postrzela, więc strzeżcie się. SK2.

0: Lady Punk, tacy sami, a już za moment skrót najnowszych informacji, Paulina Chorwatowska.
1: Jest 15.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Nie żyje Jan Frycz, znany aktor, miał 72 lata. Aktor odszedł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do Polski. 22 pacjentów wieczorem przyleci specjalnym samolotem do Warszawy. 18 osób nadal pozostanie w węgierskim szpitalu. 5 pacjentów zostało już wypisanych. A w środę przesłuchanie Stuarta K, znanego jako Stu. YouTuber został w czwartek sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii. Sprawa ma związek z aferą Pandora Gate. Stu ma usłyszeć zarzuty dotyczące kontaktów o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia oraz rozpijania małoletnich.

0: Shakira, dlaczego nic w Radiu SK2. Ja sprawdzam, co tam w internecie słychać. No i słuchajcie, internet znowu ma gruby temat do dyskusji. W Czechach pojawiła się ławka, która właściwie nie ma siedziska. Są dwie okrągłe belki. No i teraz najważniejsze pytanie. Jak na tym usiąść? No i tutaj projektanci wyjaśniają, że ten projekt ma być odporny na wandali i uniemożliwiać spanie na ławce. Tylko że internauci mają prostsze pytanie. A czy da się na tym w ogóle wygodnie siedzieć? No cóż, odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale ławka jest i jest, więc proszę nie narzekać.
1: SK2. Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Najlepsze.

0: Tak słodko na kilka chwil przed godziną 16 zrobiło się w Radiu SK2, a to wszystko za sprawą Urszuli i jej malinowego króla. Po 16 na start, dobra muzyka oczywiście, Demono, Edyta Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. Ale oprócz tego, troszkę plotek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Jan usiadł na Bieszczadzkiej Polanie. Zamknął oczy i posłuchał natury. Już wiedział, że coś się zmieniło. Mówią, że natura leczy, uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Popołudniowy ruch zaczyna przenosić się z centrów miast na główne trasy wylotowe. Więcej samochodów spodziewajcie się więc na wyjazdach z Rzeszowa, Krosna, Mielca, Stołowej Woli czy Tarnobrzega, ale również na obwodnicach i głównych drogach regionu. Do tego dzisiejsza pogoda jest zmienna. Uważajcie, bo w wielu miejscach droga jest mokra i śliska. Właśnie po opadach deszczu, które wciąż mogą występować u nas w regionie. Przejaśnień też nie zabraknie. Podobny dzień czeka nas też jutro.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wieczorem specjalny samolot zabierze poszkodowanych z Węgier. 22 osoby wrócą dziś do Polski. Ich stan pozwala na transport. 18 pacjentów zostanie jeszcze w węgierskich szpitalach. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
13: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
14: Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia królowej Jadwigi w Rzeszowie.
13: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w 2 placówkach w Warszawie.
12: Dziękujemy, to był Mateusz Chłyston. Śledczy badają przyczyny tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął, a prawdę ma pomóc ustalić tachograf.
15: Biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusów, chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku.
12: Mówi Marek Konkolewski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Od 2020 roku na 11 kontroli w 2 przypadkach wykryto naruszenia. I jeszcze smutna informacja. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Zagrał dziesiątki ról filmowych.

0: filmowych i teatralnych. Znany był z ról m.in. w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się też w postać gangstera Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
1: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
0: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.
2: Same złe informacje, ale mam nadzieję, że za pół godziny coś pozytywnego powiesz jednak.
0: Tak, mam specjalnie przygotowane coś takiego, co wywoła uśmiech na twarzy.
2: I ja trzymam cię za słowo, dlatego że 16 to jest taka pora, kiedy wszyscy wychodzą z pracy, więc naprawdę coś takiego optymistycznego, oprócz oczywiście muzyki, którą zagram. Liczymy na ciebie, Paulina.
0: Będzie złoto, obiecuję, że będzie złoto.
2: Będziemy sprawdzać. Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I na początek, ach, dobra muzyka. SK2 Demono, póki na to czas, posłuchajmy.

0: Three of Us, Szklany Sufit, a już za moment w SC2 Paulina Horbatowska i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: Zbliża się 16.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wpadł po 17 latach. Został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. 53-latek poszukiwany był za napady z bronią.
2: Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
1: O czym informuje Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Mężczyzna miał brać udział w napadach w Lublinie i Chełmie. Podczas jednego z nich sprawcy chcieli ukraść 500 000 zł. Nie będzie airshow w Poznaniu, a właściwie dokładniej w Radomiu w przyszłym roku. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że pokazy nie odbędą się w 2027. O decyzji resortu poinformowały władze Radomia. A na koniec niezwykłe znalezisko w Belgii. 18-latek natrafił na torbę pełną złotych monet i sztabek. Mężczyzna znalazł ją w piwnicy remontowanego budynku. Wartość skarbu to około 9 milionów euro, a policja sprawdza teraz, do kogo należało to złoto.

0: To były Bratanki, gdzie ten, który powie mi, i tak jakoś szybko ten poniedziałek od razu leci przy takiej muzyce. Tylko pamiętajcie, jak wracacie z pracy, to jednak pomimo szybkiej muzyki, noga z gazu, spokojnie, spokojnie, drodzy Państwo. No a miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka, no to będzie. Słuchajcie, Julia Wieniawa zaliczyła właśnie występ z gatunku wow, to się naprawdę wydarzyło i tego zdecydowanie nie było w Bingo Julki na 2026 rok. Julka stanęła na scenie obok Andrei Bocellego i zaśpiewała z nim. No i zrobiło się o niej naprawdę, ale to naprawdę głośno. I ja tylko przypomnę, że jak Julia Wieniawa zaczynała śpiewać, to wiele osób krytykowało trochę ją, a tutaj można lubić, można nie lubić, ale wow, naprawdę wow. I do tego sukienki od Gosi Baczyńskiej jeszcze większe wow. No i gwiazdy oczywiście gratulują. Ewa Chodakowska, Doda, Małgorzata Kożuchowska, wszyscy zachwyceni. No i powiem tak, no wiecie, trudno się dziwić, bo śpiewać z Bocellim, no to nie jest codzienność. Julia, naprawdę, to naprawdę szacun.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To pewne. Niskie ceny.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

My zbliżamy się do godziny 17, a to była jedyna i niezastąpiona Daria Zawiałow. Złamane serce jest okej. Po 17 na start Sarca, Krzysztof Krawczyk, Manam i Zako Power. Zostańcie koniecznie z nami i ja wiem, że poniedziałki to taki ciężki start tygodnia, no zwłaszcza po długim weekendzie, ale słyszałam też od koleżanki,

0: i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
2: How good is that? Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Na początek drogowa przypominajka, szczególnie przydatna teraz, kiedy wakacyjnych wyjazdów jest sporo. Przy drobnej kolizji kierowcy mogą skorzystać z M-stłuczki w aplikacji M-Obywatel. Jeżeli nikt nie został ranny i obie strony są zgodne, kto jest sprawcą, można tam spisać oświadczenie, dołączyć zdjęcia i zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Zobaczmy jeszcze, co pogodowo w Rzeszowie Krośnie czy Stołowej Woli. Do końca dnia niewykluczone wciąż przelotne opady deszczu. Jutro czeka nas podobna aura.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polscy i węgierscy śledczy prowadzą dwa postępowania w sprawie katastrofy autokaru. Jeszcze dziś wrak pojazdu obejrzy prokurator z Krosna. Współpraca jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu.
10: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
10: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
9: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłyston, kierowca autokaru został zatrzymany, a jutro ma być doprowadzony przed węgierski sąd. Pielgrzymki autokarowe to część turystyki religijnej. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawiają się pytania o organizację takich wyjazdów. Ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński zwraca uwagę na ograniczone budżety biur pielgrzymkowych. To może wpływać na organizację przejazdów i noclegów.
12: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
9: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów, podlegają jednak tym samym przepisom i wymogom organizacyjnym, co biura turystyczne. Do Polski idzie ochłodzenie, bociany już ruszają w drogę. Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Jego lot będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
13: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 km.
9: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ten rok był dla Krutka wyjątkowy, bo po raz pierwszy został ojcem.

0: A czy ty wiesz, dokąd bociany najchętniej się udają na swój zimowy odpoczynek?
1: Nie wiem również, dokąd nocą tu ptajesz.
0: Ale ja wiem, najpierw o bocianach ci powiem, bo jeżu za godzinę.
1: Dobrze.
0: Bociany bardzo lubią Afrykę.
1: I dlatego nasz bocian Krotek właśnie poleciał tam, gdzie cieplutko i słonecznie.
0: A co zrobił z dziećmi?
1: Słuchaj, jak to... A, dobra, ugryzę się w język.
0: Antonina van Dessel, godzina 17, a właściwie 17 i 2 minutki. No i co, zaczynamy kolejną godzinę. Jak widzicie, z bocianami.

Za to ja przyszłam na świat po to, żeby dawać wam najlepszą polską muzykę, no i wyszukiwać ciekawe newsy w internecie, rzecz jasna. Słuchajcie, koperta na wesele powoli może odejść do lamusa, bo pojawił się w internecie, o czym piszą w internecie, nowy trend. Zamiast gotówki para młoda dostaje złoto, tak? Dobrze słyszeliście, złoto, sztabkę, monetę albo coś ze złota, co zamiast szybko zniknąć na rachunkach, może zostać z małżonkami na dłużej. Tylko wyobraźcie sobie minę panny młodej. Kochanie, ile dostaliśmy od cioci? Nie wiem, no chyba możemy kupić już kawalerkę. Ludzie kochani, naprawdę nic, tylko brać ślub. Ja w to mogę wejść, jak dostanę złoto? Czemu nie? SK2. Wzbogaci się człowiek? No, wesoło, a teraz trofea.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które mają więcej życia niż nie jeden hit z TikToka. I za chwilę u nas Zdzisława Sośnicka, Ale jak gwiazd. To jest rok 1987 i w Polsce zaczynało się robić naprawdę gorąco przed wielkimi zmianami. A na świecie? No na świecie wszyscy zachwycali się filmem Dirty Dancing i nucili I've had the time of my life. Znacie na pewno, już nie będę lepiej śpiewała więcej. A sama Ale jak gwiazd, no ciekawostka o piosence. Początkowo wyrzucono ją z radiowej listy przybojów, no bo uznano, że nie jest wystarczająco radiowa. Że taka, no wiecie, nie nadająca się. Ale Sośnicka nie poddawała się i piosenka wygrała telewizyjny konkurs. No i dzisiaj jest jednym z największych klasyków polskiej muzyki. No i z tym kojarzona jest zdecydowanie Zdzisława Sośnicka. No to co? Idziemy tą Aleją Gwiazd już teraz w SC2.

0: To była wakacyjna, gorąca letnia nowość od Oskara Cymsta, Bez końca. No i przyznam, no można tego słuchać bez końca. Dobry to jest numer. No a teraz będzie coś o wakacjach i o turystyce w Polsce. No bo wiecie, my często narzekamy na Polskę, że zła pogoda, że jedzenie niedobre, że tutaj za tłusto, że frytki były i ryba za drogie. No i tak sobie ponarzekamy, ale turyści z zagranicy przyjeżdżają i mówią, że u nas jest cudownie. W zeszłym roku odwiedziło nas ponad 21 milionów zagranicznych turystów, a aż 96% ocenia pobyt bardzo pozytywnie. Zachwyca ich nasze morze, góry, jeziora, czyli cała Polska. Jedzenie oczywiście, ale przede wszystkim doceniają bezpieczeństwo i ludzi. No, czyli wychodzi na to, że jak zawsze, cudze chwalicie, swojego nie znacie, więc teraz zastanówmy się nad tym, zanim będziemy narzekać na Polskę, bo naprawdę u nas, no jest pięknie, no wiadomo, tylko czasem o tym zapominamy.
1: SK2. Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa. Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
7: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl
1: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Na dosłownie chwilę przed godziną 18 poleciliśmy totalnym, ale to totalnym klasykiem. Róże Europy i ich Jedwab. Po 18 no klasyki, ale i nowości. Na początek Wilki, Anita Lipnicka, Mrozu. Ach, dużo dobrego w tej SC2, więc koniecznie zostańcie w ten poniedziałkowy wieczór z nami, no bo tam dalej to widzę jeszcze bardzo, bardzo dobre hity. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
5: I po reklamie.
6: Jest 18, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Kierowca polskiego autokaru jutro stanie przed węgierskim sądem. W wypadku zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Według policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. A dziś do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych. O krok od tragedii w Boćkach na Podlasiu. Czterolatek znalazł się pod kołami przyczepki prowadzonej przez jego ojca. Chłopiec z urazami klatki piersiowej i ręki trafił do szpitala. Ojciec usłyszał zarzut narażenia syna na niebezpieczeństwo. Grozi mu do 5 lat więzienia. Świat filmu i teatru żegna Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat. Fenomenalny artysta, tak mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
7: Będę go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
6: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informacje o jego śmierci przekazał dziś Teatr Narodowy w Warszawie.
0: Czemu źle grafik ułożyłaś, że jutro nie chcesz być ze mną na dyżurze?
6: No, chciałabym, ale jutro za to usłyszymy się o godzinie 6. Zapraszam.
0: Och, to co ty będziesz robiła z czasem, bo już dzisiaj to idziesz chyba do domu i od razu spać, co?
6: Ja nie wiem, czy ta noc będzie przespana, ale na pewno od samego rana będą najświeższe newsy, to obiecuję.
0: A ja polecam ci do spania najlepsze polskie hity, bo będzie też dużo takich spokojniejszych, jak Anita Lipnicka, także idealne, żeby usnąć.
6: No taka dobra kołysanka, to ja w takim układzie uciekam spać.
0: Dziękujemy. Antonina Wandesel, kolejna godzina.

To była Sylwia Grzeszczak, O nich, o tobie, i zrobiło się pięknie i romantycznie, tak idealnie w poniedziałkowy wieczór, ale za moment, słuchajcie, no za moment to możecie trochę potuptać nóżką, bo będzie u nas nowość wyjątkowa. Ja to mam w zapętleniu cały czas. Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, no i numer tańczy, no to co? No to słuchamy. SK2.

0: kosa na koniec dnia. No i my jesteśmy już tak bliżej końca dnia. I ja dla was na koniec dnia mam plotki z naszego małego show biznesowego polskiego podwórka. Słuchajcie, Maria Jeleniewska, czyli influencerka, i Tomasz Fornal, znany wszystkim, znowu dają internetowi powód do snucia teorii. Wystarczyła, słuchajcie, jedna, ale to tylko jedna wymiana zdań. No i fani zaczęli się zastanawiać, czy może między tą dwójką no coś rzeczywiście jest na rzeczy. Czyli no co, w sumie klasycznie. Oni napisali komentarz, a internet no już zdążył zaplanować im wspólne wakacje, ślub i imiona dzieci. Na razie żadnych wielkich deklaracji nie ma, ale jedno jest pewne. Internauci są bardzo czujni. Bardziej niż monitoring w galerii handlowej.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
10: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
11: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
10: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
11: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online. Wędliny ciak.pl.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 19 i widzicie, nie kłamałam. Z dobrą muzyką to czas jakoś tak szybko leci i poniedziałek, no właściwie już się kończy. A od wtorku z górki 4 dni i znowu weekend i znowu można odpoczywać. I takie informacje w poniedziałkowy wieczór, no to ja lubię i szanuję. A co po 19 w SC2 na start Kleo, Dawid Podsiadło i Kasia Kowalska, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
1: Orły oszczędzania stać na więcej.
2: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych.

0: Ty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Godzina 19 na zegarach, poniedziałek, 17 sierpnia. I sprawdziłam w kalendarzu, słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowe święto. Dzień pozytywnie zakręconych. Czyli wszystkich właściwie nas, bo każdy ma swojego świra. Antonina van Dessel, dobry wieczór w poniedziałkowy wieczór.
6: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
6: SK2.
8: SK2. SK2.
5: I teraz coś dla tych pozytywnie zakręconych, bo to tacy trochę marzyciele. Cleo, Łowcy Gwiazd, już teraz w SC2.

To był Gabriel Fleszar, Kropla deszczu. I to jest piosenka idealna pod to, co czeka nas w pogodzie w tym tygodniu, ponieważ nad całą Polską deszcze i burze, no niestety. I słuchajcie, już za moment kolejna piosenka, która też pasuje do tej pogody, tak żeby was nastroić pod tę właśnie pogodę, żebyście za bardzo nie cierpieli, że pada. PZ i Auer, Dom nad wodą. Z wodą. SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć i od razu robi się tak trochę bardziej wakacyjnie. No a że mamy jeszcze wakacje, no to za moment w Wehikule czasu Anna Jantar i numer Tyle słońca w całym mieście z 1974 roku. Piosenkę napisał Jarosław Kukulski i Janusz Kondratowicz. No i to jest ciekawe, dlatego że tutaj mąż chciał napisać piosenkę w prezencie dla żony. No i udało mu się napisać przebój wszech czasów. A co jeszcze działo się w roku 1974? Polska żyła sukcesami sportowymi. Zdobyliśmy wtedy brąz na mundialu w Niemczech, no a świat śpiewał ABBE i eurowizyjne Waterloo. Nosił dzwony, no i w ogóle dzieci kwiaty, to są te czasy. Ale nie przedłużając, słuchajcie, już teraz tyle słońca w całym mieście w Wehikule czasu Radia SK2.

0: fajne to było, co? Maciej Skiba, Zapomnij mnie. I jeżeli ten numer Wam się podoba, no to proponuję głosować. Dlatego, że notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki już w najbliższy piątek u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18. No i ten numer Macieja Skiby, Zapomnij mnie, na razie jest w propozycjach, więc no Wasze głosy mają naprawdę siłę i mają znaczenie. Jeżeli ten numer Wam się podoba, to głosujcie, głosujcie, głosujcie, no bo kto wie, co wydarzy się w piątek. No więc co? Wchodzicie w to?
1: SK2. Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: I po reklamie.

0: zostać z nami w ten poniedziałkowy wieczór. Antonina Van Dessel, wysyłam wam buziaki, trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
4: I po reklamie.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,